0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Rozpoczęła się hospitalizacja Leona XIV. Ojciec Święty pozostanie w klinice Gemelli około tygodnia. Nic się tego nie spodziewał, ale rokowania są dobre. Towarzyszymy papieżowi naszą modlitwą, mówi kardynał sekretarz stanu. W Watykanie zakończyła się rada konsultacyjna najważniejszych sanktuariów. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV jest w klinice Gemelli, udał się tam na operację. Jak poinformował w niedzielę sam papież, lekarze zdiagnozowali w jego płucach niewielkiego guza. Leon XIV zdecydował się na jego usunięcie.
2: Do kliniki Gemelli Ojciec Święty przyjechał tuż po godzinie 13. Na miejscu powitali go dyrektor placówki, delegacja chorych, a także kilkudziesięciu wiernych, którzy spontanicznie przybyli na miejsce. Ponieważ papieski apartament, w którym w przeszłości przebywali Jan Paweł II i papież Franciszek, jest aktualnie w remoncie, Leon XIV zajął inne pomieszczenia. Operację usunięcia guza powierzono ekipie lekarzy pod kierunkiem profesora Stefana Margaritora. Przewiduje się, że hospitalizacja potrwa około tygodnia, a Stolica Apostolska będzie na bieżąco informować o stanie zdrowia Ojca Świętego. Pierwszy oficjalny komunikat zostanie ogłoszony jeszcze dziś, ale dopiero wieczorem po wybudzeniu papieża z narkozy.
1: W szpitalnej kaplicy pod wezwaniem świętego Jana Pawła II w klinice Gemelli przez cały czas trwa modlitwa w intencji Leona XIV. Na godzinę 18 zapowiedziano tam różaniec w łączności ze wszystkimi rzymskimi parafiami pod przewodnictwem kardynała Baldoreyny. O bliskości z papieżem zapewnił też kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin.
3: Jestem zaniepokojony, bo nie spodziewaliśmy się tego, ale jesteśmy też poruszeni spokojem, z jakim papież o tym mówi. Jesteśmy również dobrej myśli, ponieważ jak powiedział sam Leon XIV, zostało to wcześnie wykryte i szybko można przeprowadzić operację. Wiemy, że kiedy interweniuje się na czas, to problem da się rozwiązać. Jesteśmy pełni ufności, ale towarzyszymy papieżowi naszą modlitwą i miłością. Reakcja wiernych na tę wiadomość pokazuje, jak bardzo ludzie go kochają i cenią. Wspieramy go naszą modlitwą. Nikt się tego nie spodziewał, ale jak mówi sam papież, takie są Boże niespodzianki.
1: Stolica Apostolska zaprosiła na konsultacje przedstawicieli 16 najważniejszych sanktuariów. Jak mówi przeor Jasnej Góry, wynika to z nowej roli tych kluczowych miejsc kultu we współczesnym świecie. Do sanktuariów docierają również ludzie dalecy od kościoła czy wręcz niewierzący. Niekiedy przeżywają tam nawrócenie. Zdarza się to również w Częstochowie, zapewnia ojciec Grzegorz Prus.
4: To też jest okazja do wzięcia udziału w takiej konsultacji, która nas samych też ubogaca, bo słuchamy tego, co inni mówią, co organizatorzy proponują, spojrzenie na ideę sanktuarium właśnie od takiej strony powszechnego kościoła, bo my przyjeżdżamy z jakiegoś jednego terenu, a tutaj raptem jesteśmy w sercu kościoła, w Stolicy Apostolskiej i mamy tą perspektywę przez ten udział z różnych stron, bardzo szeroką wtedy. To daje jednak dużo takiego spojrzenia szerszego, nawet na to nasze sanktuarium.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Pablo a los Corintios.
1: Ripeto o ya?

Pone kilometer. Vai. Bolini, sei pronto?

parte dell'assemblea saremo quasi a 18.

dopo una corona, bisogna guardare.

5, 6, 7, 8, 9, 0. Prova. Prova di amplificazione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Prova. 1, 2, 3.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z placu Świętego Piotra na Watykanie wita Państwa ksiądz Łukasz Bankowski. Transmitujemy dla Państwa na żywo mszę świętą na zakończenie spotkania z okazji 10. rocznicy wydania adhortacji apostolskiej Ab Moris Laetitia papieża Franciszka. Tygodniowe spotkanie, które dzisiaj kończy się na Watykanie, było swoistego rodzaju spotkaniem wszystkich przewodniczących episkopatów, konferencji episkopatów, w którym to spotkaniu zastanawiali się o nim nad tym, jaka jest dzisiaj kondycja rodziny, jak wygląda sytuacja rodzin dzisiaj na całym świecie w kontekście globalnym, ale też w kontekście pojedynczych konferencji episkopatów. Mszy świętej przewodniczy dziekan kolegium kardynalskiego, kardynał Luis Antonio Tagle. Oczywiście tej mszy świętej miał przewodniczyć papież Leon XIV, który obecnie przebywa w szpitalu. I właśnie ze szpitala dzisiaj płyną bardzo dobre wiadomości, dlatego że w najnowszym komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej podanym na kanale Telegram zostało nam przekazane, że papież spędził spokojnie noc w poliklinice Gemelli. Przypomnijmy, że wczoraj Ojciec Święty trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację guza na płucu. Operacja trwała 90 minut, półtorej godziny. Zakończyła się pomyślnie i nie wystąpiły żadne powikłania, jak czytaliśmy wczorajszym wieczornym komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Papież prawidłowo wybudził się ze znieczulenia, a po krótkiej obserwacji powrócił do swojego pokoju na 10. piętrze Polikliniki Gemelli. We wtorek wieczorem w kaplicy Świętego Jana Pawła II w tym szpitalu kardynał Baldo Reina, wikariusz generalny diecezji rzymskiej, prowadził modlitwę różańcową w intencji Ojca Świętego Leona XIV. Dzisiaj przed tą Eucharystią także na placu Świętego Piotra trwała modlitwa różańcowa o powrót do zdrowia dla Ojca Świętego Leona XIV. Oczywiście wszystkie informacje związane ze stanem zdrowia papieża możecie Państwo na bieżąco śledzić na naszej stronie internetowej vaticannews.va/pl, na naszych mediach społecznościowych, dlatego że wszystko dla Państwa odświeżamy bardzo szybko. Jeśli tylko mamy informacje, natychmiast przekazujemy je wiernym. Zachęcamy do śledzenia w tych dniach szczególnie naszych mediów społecznościowych, naszej strony internetowej. A dzisiejsza msza święta, jak już wspomnieliśmy, kończy to tygodniowe spotkanie, które przerodziło się w debatę nad rozmową na temat małżeństwa i rodziny, na temat tego, jak dzisiaj rodzina funkcjonuje. 10 lat właśnie po wydaniu adhortacji apostolskiej przez papieża Franciszka Amoris Laetitia. To spotkanie, ta konferencja nosiła tytuł 10 lat po Amoris Laetitia, głoszenie Ewangelii z rodzinami. W jednym z tematów zastanawiano się nad problemem kryzysu małżeństwa. Kardynał Kevin Farrell, prefekt dykasterii do spraw świeckich rodziny i życia, przypomniał, że adhortacja papieża Franciszka zachęca do priorytetowego traktowania, słuchania, unikania pochopnych osądów i przyzwolenia na działanie łaski Bożej w życiu ludzi. Małżeństwa dzisiaj są bardziej wzajemne i satysfakcjonujące, ale też bardziej ambitne, mniej owocne i bardziej kruche, ponieważ ludzie decyzje o posiadaniu dzieci odkładają na później, by odkryć, że czas na ich wychowanie właściwie już minął. To jest problem dzisiejszego małżeństwa, że ludzie decydują się na dzieci w bardzo późnym wieku i okazuje się, że ten późny wiek niestety nie sprzyja wychowaniu potomstwa. Z kolei profesor Rubio podkreśliła, że małżeństwa mają tendencję do pozostawania w izolacji, w swoich trudnościach. Rośnie wysoki wskaźnik rozwodów nawet i w starszym wieku. Świat potrzebuje teraz, aby Kościół odpowiedział na kruchość małżeństwa swoją przekonującą wizją, stwierdziła profesor Rubio, przypominając, że dla samego papieża Franciszka fakt, że miłość jest niedoskonała, nie oznacza, że jest ona fałszywa lub nierealna. Będziemy z niecierpliwością czekać na podsumowanie tego tygodniowego spotkania na temat Amoris Laetitia, na temat kondycji małżeństwa i rodziny dzisiaj, 10 lat po wydaniu tego dokumentu. Natomiast teraz rozpoczynamy Eucharystię. Widzimy, procesja zbliża się już do ołtarza na placu świętego Piotra. Niestety w tej procesji nie uczestniczy Ojciec Święty Leon XIV, który przebywa w szpitalu, natomiast na pewno łączy się z nami. Na pewno w tej modlitwie dzisiaj nie zabraknie wołania do Boga o powrót do zdrowia papieża. Widzimy już księdza kardynała, dziekana kolegium kardynalskiego, nowego dziekana kolegium kardynalskiego, kardynała Antonio Luisa Tagle, który, przypomnijmy, zastąpił na tym stanowisku Giovanniego Battista Re. Warto przypomnieć, że Ojciec Święty osobiście podziękował kardynałowi Giovanniemu Battista Re, który urząd dziekana kolegium kardynalskiego sprawował od 2020 roku i będzie odtąd przysługiwał mu tytuł dziekana emeryta. Zachowa on też także swoją diecezję sub urbicarium. Z kolei kardynał Luis Antonio Tagle, proprefekt dykasterii do spraw ewangelizacji, zachowa swoją tytularną diecezję w Albano, obejmując ponadto diecezję tytularną w Ostii, zwyczajowo przypisaną właśnie dziekanowi kolegium kardynalskiego ze względu na szczególną rolę biskupa Ostii w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Proszę Państwa, kim jest dziekan kolegium kardynalskiego? Dziekan kolegium jest wybierany spośród kardynałów biskupów, a więc tych, którzy są wyżsi stopniem niż kardynałowie prezbiterzy czy kardynałowie diakoni. Podział ten jest związany dawniej ze stopniami święceń kapłańskich, a dziś ma tylko i wyłącznie charakter tytularny. Papież Franciszek znowelizował zasady tego wyboru, który nie jest już dożywotni, ale na 5-letnią kadencję, która może zostać przedłużona. Wiemy, że kardynał Battista Re miał właśnie przedłużoną tą kadencję. Obecnie główne zadania dziekana kolegium kardynalskiego związane są z sede vacante. To on przewodniczy mszy świętej pogrzebowej papieża oraz mszy świętej na rozpoczęcie konklawe. Następnie przewodniczy konklawe, a gdy zostanie wybrany następca świętego Piotra, w imieniu całego kolegium kardynalskiego pyta elekta o zgodę na przyjęcie wyboru oraz o jego imię, jakie chce przyjąć jako papież. To są nowe zadania kardynała Antonio Luisa Tagle, dlatego dzisiaj zastępuje on Ojca Świętego, który przebywa na rekonwalescencji w Policlinice Gemelli. Przypomnijmy, że w tej poliklinice przebywał także na rekonwalescencji Jan Paweł II, a oczywiście papież Franciszek kilkukrotnie, szczególnie w okresie przed swoją śmiercią. A co mówili o papieże na temat swojego zdrowia? Co sami o sobie mówili papieże? Możecie Państwo przeczytać na Vatican News va/pl od Pawła VI do Leona XIV, papieże wobec choroby. Właśnie taki bardzo ciekawy artykuł, w którym możemy się dowiedzieć, jak papieże zapatrywali się na sens choroby i cierpienia właśnie wtedy, kiedy ona ich dotykała bezpośrednio. Na przykład 1 listopada 1967 roku w uroczystość Wszystkich Świętych Paweł VI rozpoczął rozważanie przed modlitwą Anioł Pański od nawiązania do stanu swojego zdrowia. Zachęcam do przeczytania. A teraz rozpoczynamy mszę świętą. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pokój z Wami.
1: Fratelli, sorelle,
0: bracia i siostry, Pan gromadzi nas przy stole słowa i Eucharystii, aby odnowić nas w swojej miłości i umocnić naszą jedność w Kościele. Podczas tej celebracji pamiętajmy o małżonkach i rodzinach, prosząc dla nich o łaskę radosnego przeżywania swojego powołania, trwania w wierności i wzajemnego daru z siebie. Uznajmy, że jesteśmy grzesznikami i z ufnością przyzywajmy Bożego miłosierdzia.

0: Signore,
1: zmiłuj się nad nami, Panie. Bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. I daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Pregiamo.
1: Módlmy się. Boże, źródło i fundamencie wspólnoty rodzinnej, spraw, abyśmy w naszych rodzinach naśladowali cnoty i miłość świętej rodziny, Twojego jednorodzonego Syna, abyśmy zgromadzeni razem w Twoim domu mogli się cieszyć radością bez końca. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

0: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios.
1: Z listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Wtedy zaś tak, jak zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość, te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. Oto Słowo Boże.

Albowiem Pan jest dobry. Jego łaska trwa na wieki. A Jego wierność przez pokolenia.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana.

0: In quel tempo
1: W owym czasie Jezus rzekł do uczniów: to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i aby owoc wasz trwał. Aby wszystko dał wam Ojciec, cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie.

0: Kardynał Tagle w tym momencie odczytuje homilię Ojca Świętego Leona XIV. On mówi, teraz przeczytam homilię przygotowaną przez papieża Leona XIV. Radość miłości przeżywana w rodzinach jest także radością Kościoła. Tak, 10 lat temu Ojciec Święty Franciszek rozpoczynał adhortację apostolską Amoris Laetitia. Dziś sprawujemy Eucharystię, składając Panu owoce pracy nad tym dokumentem, jaką wykonaliśmy w tym czasie, starając się przyswoić jego bogactwo i wdrożyć zawarte w nim wskazówki duszpasterskie. Dzisiejsza liturgia dostarcza nam w tym zakresie kilku myśli do refleksji. W pierwszym czytaniu wysłuchaliśmy hymnu o miłości świętego Pawła, który adhortacja w rozdziale czwartym umieszcza jako podstawę bogatej medytacji nad cnotami chrześcijańskiego małżeństwa, związku afektywnego, duchowego i ofiarnego oraz ikony miłości Boga. To właśnie poprzez te wartości małżonkowie na obraz Trójcy Świętej i z pomocą łaski wzrastają razem, dzień po dniu, dojrzewając, każdy w swojej wyjątkowości, a jednocześnie urzeczywistniając to wzajemne upodobnienie, które rozwija się poprzez stabilny projekt dzielenia i wspólnego budowania całego życia. Tak więc prawdziwa radość miłości jest powodem jednoczenia się, w którym wyjątkowość jednego rozkwita w darze poprzez obecność drugiego. Apostoł kierował zresztą swoje słowa do wspólnoty bogatej w dary i charyzmaty, ale potrzebującej jeszcze dojrzewania w miłości. Przypomniał Koryntianom, że bez niej, mimo wszystkich otrzymanych talentów, człowiek jest jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Jak głos pozbawiony miłości, ucho niezdolne do przekazywania wiadomości do serca, indywidualność odległa, zimna i nieprzenikniona. Nie jesteśmy do tego stworzeni. Przypomniał nam o tym również psalm responsoryjny, określając nas jako lud i owce Boga, którego łaska trwa na wieki, a wierność rozciąga się z pokolenia na pokolenie. Pana, który kocha bez wahania, nigdy nie przestając nas szukać, obdarzać zaufaniem i odnawiać swoją przyjaźń. Taką właśnie miłość wskazuje nam Amoris Laetitia jako fundament naszych rodzin. Do takiej prawdziwej miłości nas wzywa, a w szczególny sposób do wychowywania młodych ludzi przygotowujących się do małżeństwa, ucząc ich znaczenia cnót, wśród których szczególne miejsce zajmuje czystość, będąca cennym warunkiem autentycznego rozwoju i prawdziwej miłości międzyosobowej. Godne pochwały są w tym celu działania podejmowane z zaangażowaniem na poziomie parafialnym lub w obrębie innych obszarów duszpasterskich. Pamiętajmy jednak, że same te działania nie wystarczą, jeśli nie są poprzedzone i wspierane przez wychowanie do miłości, które towarzyszy całemu procesowi dorastania już od dzieciństwa. Papież Franciszek zauważył w tym względzie, że uczenie się miłości nie jest czymś, co może być improwizowane, ani nie może być celem krótkiego kursu poprzedzającego małżeństwo. I wyjaśniał. Właściwie każdy przygotowuje się do małżeństwa od chwili swego urodzenia. A wszystko, czego młody człowiek doświadcza w rodzinie, powinno przyczyniać się do uczynienia go zdolnym do pełnego i ostatecznego zobowiązania. Zatem miłość rodzinna, konkretna, nie pozbawiona chwil zmęczenia, błędów i upadków, a jednocześnie cudowna w swojej nieprzewidywalnej codzienności, jest pierwszą szkołą uczuć, pierwszym cennym i niezastąpionym przysposobieniem do radości miłości. Dlatego na uznanie i wsparcie zasługują wysiłki tak wielu rodzin, które w naszych miastach i wioskach przeżywają swoje powołanie i misję dzień po dniu, bez rozgłosu, ale z wiernością, bywa, że heroiczną. Są one wspaniałomyślną i zrozumiałą dla wszystkich odpowiedzią na słowa Jezusa, które usłyszeliśmy w Ewangelii. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Poprzez świadectwo tych rodziców, dzieci, dziadków, młodzieży i osób starszych, małych i dużych, orędzie prawdy i pełni życia Ewangelii skutecznie rozprzestrzenia się w świecie. Ewangelista Jan przekazał nam proste i jasne przesłanie, które Jezus pozostawił nam pod koniec swojego ziemskiego życia. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Zastosujmy to w praktyce, aby wzrastać jako Kościół, który jest rodziną rodzin. W klimacie wzajemnej troski, z którego wszyscy będziemy czerpać korzyści. Młodzi małżonkowie, którzy poczują się wspierani na początku swojej drogi małżeńskiej. Rodzice, którzy otrzymają pomoc w stawianiu czoła trudnym wyzwaniom związanym z wychowaniem dzieci i prowadzeniem życia rodzinnego. Osoby starsze, które zobaczą, że ich rola jako świadków mądrości i cnót jest doceniana i dowartościowywana, nawet gdy słabną ich siły fizyczne. Tutaj wsparcie i motywację znajdują również ci, którzy są bardziej kruchymi lub przeżywają trudne sytuacje i chwile kryzysu, otoczeni miłością i chronieni przed osądami i uprzedzeniami. Pamiętajmy, że niezależnie od tego, jak dana rodzina może być poraniona, zawsze może się ona rozwijać, wychodząc od miłości. W tej miłości, fundamentalnej dla samego naszego istnienia i wspólnego życia istot ludzkich, zakorzeniają się również wartości takie jak otwartość i szacunek dla życia, od poczęcia aż do jego naturalnego końca. Rodzina jest par excellence strażniczką tych wartości, niczym latarnia morska dla dobra ludzkości. Papież Franciszek podkreślał w tym kontekście, że żaden związek niepewny lub zamknięty na przekazywanie życia nie zapewnia przyszłości społeczeństwa. Bez silnych rodzin, otwartych na dar dzieci, dbających o ich wychowanie i rozwój, świat nie ma przyszłości. W tekstach, których wysłuchaliśmy, znajduje się jednak jeszcze jedno ważne zaproszenie Jezusa, do którego chciałbym się odnieść. Wezwanie, by prosić Ojca w Jego imieniu. Słowa te przypominają nam, że rodzina jest szczególnym miejscem modlitwy. Niestety, trzeba przyznać, że obecnie w wielu częściach świata zwyczaj wspólnej modlitwy w domu, przed posiłkami, na początku i na końcu dnia lub przy szczególnych okazjach znacznie osłabł. Amoris Laetitia przypomina nam, że jest to naszą sprawą zasadniczą. Trzeba podkreślić, stwierdza, znaczenie duchowości rodziny, modlitwy i uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. Oraz zachęca również rodziny do regularnego spotykania się w celu krzewienia rozwoju życia duchowego i solidarności w konkretnych potrzebach życiowych. Wspólna modlitwa i sakramenty odgrywają bardzo istotną rolę w życiu rodzinnym, ponieważ otwierając serca na działanie Boga, pozwalają nam wspólnie dotrzeć tam, gdzie samotnie nigdy by się nie dotarło. Są one solidnym pokarmem i zbawiennym lekarstwem. Dlatego gorąco zachęcam wszystkich do ponownego odkrycia i propagowania tej praktyki. Drodzy bracia i siostry, mam również zaszczyt przewodniczyć tej celebracji na mocy specjalnego mandatu Ojca Świętego Leona XIV, aby publicznie wyrazić komunię eklezjastyka, jakiej on udzielił wielce błogosławionemu Polisowi III Nonie, patriarsze Bagdadu, obrządku chaldejskiego, który uczestniczy w tej Eucharystii. Komunia patriarchy z następcą świętego Piotra nawiązuje bowiem do starożytnej praktyki, która wyrażała jedność w wierze i miłości Kościoła patriarchalnego ze stolicą rzymską, a w tym samym czasie także jedność poszczególnych kościołów między sobą. Nie jest to zatem jedynie formalność, lecz żywa rzeczywistość, która czerpie rację istnienia z komunii eucharystycznej, źródła i szczytu jedności Kościoła w Chrystusie. Wielce błogosławiony, Twoja obecność pomaga nam lepiej zrozumieć nasze bycie Kościołem, komunii w Chrystusie, Panu Kościołów, różnych obrządków i tradycji, w jedności widzialnej wyrażonej z następcą świętego Piotra. Zapewniamy Cię o miłości całego Kościoła katolickiego, i o modlitwie zapowierzonych Twojej pasterskiej pieczy wiernych, od dawna doświadczanych, lecz wytrwałych, a często wręcz heroicznych w dawaniu świadectwa wiary w Jezusa pośród wielu przeciwności. Drodzy bracia i siostry, powierzajmy wszystkie rodziny i cały Kościół świętej rodzinie z Nazaretu, powtarzając modlitwę, którą papież Franciszek zamieścił na zakończenie Amoris Laetitia. Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskami, komunii i wieczernikami modlitwy, autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi kościołami domowymi. Niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów. Ktokolwiek został zraniony lub zgorszony, niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia. Przywróć wszystkim świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle. Jezu, Maryjo i Józefie, usłyszcie. Wysłuchajcie naszego błagania.
1: Amen.
0: Amen. Rozważmy teraz słowa homilii przygotowanej przez papieża Leona XIV.

0: fratelli e sorelle, Dio principio.
1: Bracia i siostry, Bóg źródło wszelkiej miłości, powołał rodzinę, aby była miejscem jedności, wierności i życia. Z ufnością zanieśmy do Niego naszą modlitwę.

Za święty Kościół Boży, niech rozpoznaje w małżonkach i rodzinach żywe świadectwo Ewangelii oraz towarzyszy im z mądrością i troską, by umocnieni łaską sakramentu byli w świecie znakiem wiary, komunii i nadziei.

Módlmy się za papieża Leona, aby odczuwał pociechę płynącą z obecności Pana i wsparcie modlitwy całego Kościoła, aby mógł spokojnie przeżywać rekonwalescencję i szybko powrócić do pełni zdrowia.

Módl mi się za Kościół Chaldejski, aby trwał mocno w wierze, nadziei, miłości oraz przynaglany do głoszenia Ewangelii pokoju i pojednania, budował mosty braterstwa między ludźmi.

0: pour la société civile.
1: Módlmy się za społeczeństwo, aby uznawało wartość małżeństwa i rodziny oraz było gotowe towarzyszyć młodym na drodze życia małżeńskiego, pomagając im mierzyć się z wyzwaniami naszych czasów.
2: For married couples,
1: módlmy się za małżonków, aby rozpoznawali obecność Boga w codziennym życiu i umocnieni wzajemnym słuchaniem, przebaczeniem oraz szacunkiem, z ufnością przyjmowali dar życia. Ojcze, źródło miłości i jedności, przyjmij modlitwę, które do Ciebie zanieśliśmy i wspieraj Twoją łaską małżonków i rodziny, aby każdego dnia wierni swojemu powołaniu byli w świecie świadkami Twojej Ewangelii przez Chrystusa, Pana naszego. Teraz następuje liturgia eucharystyczna.

0: Ti offriamo, o Signore, il sacrificio di riconciliazione e ti preghiamo di rendere salde le nostre famiglie.
1: Panie, składamy Ci ofiarę pojednania i prosimy, abyś umocnił nasze rodziny w swojej łasce i pokoju przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Il Signore sia con voi.
1: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Ojcze Święty, Stwórco Świata i Źródło Życia. Ty nie zostawiasz nas samych na drodze życia, ale pośród nas żyjesz i działasz. Twoją potężną mocą prowadziłeś Izraela, lud błądzący na pustyni. A dziś przenikasz swój Kościół pielgrzymujący na świecie światłem i mocą Twojego Ducha. Przez Chrystusa, Pana naszego. Wdzięczni za te dary, zjednoczeni z aniołami i świętymi, śpiewamy nieustannie hymn Twojej chwały.

0: Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro che camminano nel cammino della vita.
1: Wysławiamy Cię, Ojcze Święty, Ty nas zawsze podtrzymujesz w doczesnym pielgrzymowaniu, a zwłaszcza w tej godzinie, w której Jezus Chrystus, Twój Syn, gromadzi nas na świętej wieczerzy. On, podobnie jak uczniom w Emaus, wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb. Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, ześlij swego Ducha na ten chleb i wino, aby Twój Syn stał się obecny wśród nas w swoim ciele i w swojej krwi. On to w noc przed swoją męką, podczas wieczerzy, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie

Podobnie wziął kielich z winem. Dzięki składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo
1: obchodząc pamiątkę naszego pojednania, głosimy, Ojcze, dzieło Twojej miłości. Ty sprawiłeś, że Jezus Chrystus, Twój Syn, przez mękę i krzyż wszedł do chwały zmartwychwstania. Ty Go wezwałeś, aby zasiadł po Twojej prawicy, jako nieśmiertelny Król wieków i Pan całego Wszechświata. Wejrzyj, Ojcze Święty, na tę ofiarę. Jest nią Chrystus, który w swoim ciele i w swojej krwi wydaje się za nas i swoją ofiarą otwiera nam drogę do Ciebie. Boże Ojcze, miłosierdzia, daj nam Ducha Świętego, Ducha Miłości, Ducha Twojego Syna. Umacniaj w jedności wszystkich wezwanych do Twojego stołu. A więc naszego papieża Leona, kapłanów i diakonów, wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów i cały lud chrześcijański, niech promieniują w świecie radością i ufnością, niech postępują w wierze i w nadziei. Pamiętaj także o naszych braciach i siostrach, którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem i o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości i pełni życia w zmartwychwstaniu. Daj także nam, na końcu ziemskiego pielgrzymowania, dojść do wiecznego życia, gdzie nas oczekujesz. Zjednoczeni z Najświętszą Dziewicą Maryją, z apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, wychwalamy Ciebie w Chrystusie, Twoim Synu i naszym Panu. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.

0: obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento.
1: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali.
1: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati.
1: Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
0: Amen.
1: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati.
1: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę.
2: Ma di soltanto una parola e io

0: Pregiamo.
1: Módlmy się.
0: Padre Clementissimo, concedi a coloro che nutri con questi sacramenti.
1: Najłaskawszy Ojcze, spraw, aby ci, których karmisz tymi sakramentami, wierzą i naśladowali przykład świętej rodziny Twojego jednorodzonego Syna, aby pośród doświadczeń życia doszli do wiecznego zjednoczenia z Nim, który żyje i króluje na wieki wieków.

0: Za chwilę nastąpi błogosławieństwo końcowe. Jeszcze wcześniej przemówi patriarcha chaldejski.
1: Eminenza reverendissima.
0: Eminencjo, czcigodny księże kardynale. Zwracam się do eminencji i proszę o przekazanie tych słów Ojcu Świętemu. Jedna z najważniejszych słów naszej tradycji.

wspólnotową, kiedy spotykamy się wokół jednego ołtarza, spożywamy ten sam chleb i pijemy krew Pańską. To jest znak ludzkości, którą chciał Pan. I tam nie ma już podziałów na język, na stan społeczny czy na kwestie etniczne, bo wszyscy są zjednoczeni z Chrystusem. Eminencjo, pragnę wyrazić Ojcu Świętemu w moim imieniu biskupów chaldejskich i wszystkich synów i córek naszego Kościoła, gdzie znajdują się, naszą wielką wdzięczność, przyjęcie naszej pełnej wspólnoty z następcą świętego Piotra. Dzisiaj świętujemy jedność i zjednoczenie z Kościołem. Nasz chaldejski Kościół jest dumny z własnej tożsamości, tradycji chaldejskiej i wielkiej spuścizny liturgicznej chrześcijańskiego wschodu. Jednocześnie jest dumna z bycia w pełnej jedności z następcą świętego Piotra. Nasze uczestnictwo w ciele i krwi Chrystusa jest fundamentem solidnym, na którym możemy wspólnie pełnić wolę Pana Boga, by wszyscy byli jedno.

Kończy się msza święta. Na zakończenie obrad przewodniczących episkopatów z całego świata. Podczas tej homilii, która została przygotowana przez Ojca Świętego Leona XIV, zostało podkreślone między innymi, jak ważna jest wspólna modlitwa w rodzinie, czy to przed posiłkiem, na początku, na końcu dnia. To jest takie szczególnie istotne właśnie w tym czasie. Ojciec Święty podkreśla tę modlitwę w domu. Jednocześnie pamiętamy w naszych modlitwach o papieżu Leonie XIV, który obecnie przebywa w szpitalu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, skłania się ksiądz Paweł Ryter-Andrianik, wcześniej dla Państwa tłumaczył, także ksiądz Łukasz Bankowski.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV jest w poliklinice Gemelli, gdzie przechodzi badania i rekonwalescencję po wczorajszej operacji. Pomimo choroby papież przygotował homilię na dzisiejszą mszę świętą kończącą watykański szczyt poświęcony rodzinie. Zapewnienia o modlitwie w intencji Ojca Świętego napływają do Watykanu z całego świata, w tym także z Polski. Dorota Abdel-Mulawiat, aktualności z Watykanu. Leon XIV przebywa w poliklinice Gemelli. Wczoraj przeszedł tam operację, podczas której usunięto mu dolny płat prawego płuca oraz wykryty w tym miejscu guz.
2: Jak poinformowali wczoraj wieczorem papiescy lekarze, badanie histopatologiczne potwierdziło, że wycięta zmiana to gruczolako-rak płuc. Wcześniej sam Ojciec Święty mówił o tym, że guz został wykryty w bardzo wczesnym stadium i jest umiejscowiony w łatwo dostępnym miejscu. Wczorajsza operacja przebiegła pomyślnie, a Leon XIV spokojnie spędził noc. Z kolei dziś po południu zespół medyczny przekazał, że wyniki dzisiejszego badania krwi i rentgenu klatki piersiowej potwierdzają prawidłowy przebieg rekonwalescencji. Papież odbył zabiegi fizjoterapii oddechowej i wstał z łóżka. Odżywia się regularnie.
1: Z całego świata napływają zapewnienia o modlitwie za Ojca Świętego i o jego powrót do zdrowia. Dziś na placu Świętego Piotra modlili się w tej intencji wierni oraz przewodniczący konferencji episkopatów z całego świata. Uczestniczyli oni we mszy świętej wieńczącej tygodniowy szczyt poświęcony rodzinie, zorganizowany w 10. rocznicę publikacji Adhortacji Apostolskiej Amoris Laetitia. Zamiast papieża Eucharystii przewodniczył dziekan Kolegium Kardynalskiego, kardynał Luis Antonio Tagle, który odczytał też homilię przygotowaną przez Leona XIV. Papież napisał w niej m.in. o znaczeniu miłości małżeńskiej i rodzinnej we współczesnym świecie.
3: W tej miłości, fundamentalnej dla samego naszego istnienia i wspólnego życia istot ludzkich, zakorzeniają się również wartości takie jak otwartość i szacunek dla życia, od poczęcia aż do jego naturalnego końca. Rodzina jest par excellence strażniczką tych wartości, niczym latarnia morska dla dobra ludzkości. Papież Franciszek podkreślał w tym kontekście, że żaden związek niepewny lub zamknięty na przekazywanie życia nie zapewnia przyszłości społeczeństwa. Bez silnych rodzin, otwartych na dar dzieci, dbających o ich wychowanie i rozwój, świat nie ma przyszłości.
1: Eucharystię na placu Świętego Piotra koncelebrował m.in. przewodniczący polskiego episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda.
4: To co piękne, to właśnie to, że papież przygotował homilię, którą odczytał kardynał Tagle. W tejże homilii podkreślił piękno właśnie powołania małżeńskiego, piękno miłości, którą sobie wyświadczają i budują wzajemnych relacji dwie osoby, mężczyzna i kobieta, tworząc właśnie związek małżeński.
1: W intencji Ojca Świętego modlą się także biskupi w Polsce. Zapewnił o niej m.in. biskup płocki Szymon Stółkowski, który niedawno spotkał się z papieżem przy okazji pierwszej pielgrzymki z Wiednia do Rzymu śladami świętego Stanisława Kostki.
5: Ja się modlę codziennie za Ojca Świętego, tym bardziej teraz wiedząc, że potrzebuje tej pomocy. Wiemy, że już jest po zabiegu operacyjnym, ale będzie wracał do sił. Bardzo gorąco wszystkich zapraszam i w mojej diecezji płockiej, ale wszystkich, którym bliski jest Ojciec Święty, żebyśmy się za niego modlili.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV jest w poliklinice Gemelli, gdzie przechodzi badania i rekonwalescencję po wczorajszej operacji. Pomimo choroby papież przygotował homilię na dzisiejszą mszę świętą kończącą watykański szczyt poświęcony rodzinie. Zapewnienia o modlitwie w intencji Ojca Świętego napływają do Watykanu z całego świata, w tym także z Polski. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV przebywa w poliklinice Gemelli. Wczoraj przeszedł tam operację, podczas której usunięto mu dolny płat prawego płuca oraz wykryty w tym miejscu guz.
2: Jak poinformowali wczoraj wieczorem papiescy lekarze, badanie histopatologiczne potwierdziło, że wycięta zmiana to gruczolako rak płuc. Wcześniej sam Ojciec Święty mówił o tym, że guz został wykryty w bardzo wczesnym stadium i jest umiejscowiony w łatwo dostępnym miejscu. Wczorajsza operacja przebiegła pomyślnie, a Leon XIV spokojnie spędził noc. Z kolei dziś po południu zespół medyczny przekazał, że wyniki dzisiejszego badania krwi i rentgenu klatki piersiowej potwierdzają prawidłowy przebieg rekonwalescencji. Papież odbył zabiegi fizjoterapii oddechowej i wstał z łóżka. Odżywia się regularnie.
1: Z całego świata napływają zapewnienia o modlitwie za Ojca Świętego i o jego powrót do zdrowia. Dziś na placu Świętego Piotra modlili się w tej intencji wierni oraz przewodniczący konferencji episkopatów z całego świata. Uczestniczyli oni we mszy świętej wieńczącej tygodniowy szczyt poświęcony rodzinie, zorganizowany w 10. rocznicę publikacji Adhortacji Apostolskiej Amoris Laetitia. Zamiast papieża Eucharystii przewodniczył dziekan Kolegium Kardynalskiego, kardynał Luis Antonio Tagle, który odczytał też homilię przygotowaną przez Leona XIV. Papież napisał w niej m.in. o znaczeniu miłości małżeńskiej i rodzinnej we współczesnym świecie.
3: W tej miłości, fundamentalnej dla samego naszego istnienia i wspólnego życia istot ludzkich, zakorzeniają się również wartości takie jak otwartość i szacunek dla życia, od poczęcia aż do jego naturalnego końca. Rodzina jest par excellence strażniczką tych wartości, niczym latarnia morska dla dobra ludzkości. Papież Franciszek podkreślał w tym kontekście, że żaden związek niepewny lub zamknięty na przekazywanie życia nie zapewnia przyszłości społeczeństwa. Bez silnych rodzin, otwartych na dar dzieci, dbających o ich wychowanie i rozwój, świat nie ma przyszłości.
1: Eucharystię na placu Świętego Piotra koncelebrował m.in. przewodniczący polskiego episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda.
4: To co piękne, to właśnie to, że papież przygotował homilię, którą odczytał kardynał Tagle. W tejże homilii podkreślił piękno właśnie powołania małżeńskiego, piękno miłości, którą sobie wyświadczają i budują wzajemnych relacji dwie osoby, mężczyzna i kobieta, tworząc właśnie związek małżeński.
1: W intencji Ojca Świętego modlą się także biskupi w Polsce. Zapewnił o niej m.in. biskup płocki Szymon Stółkowski, który niedawno spotkał się z papieżem przy okazji pierwszej pielgrzymki z Wiednia do Rzymu śladami świętego Stanisława Kostki.
5: Ja się modlę codziennie za Ojca Świętego, tym bardziej teraz wiedząc, że potrzebuje tej pomocy. Wiemy, że już jest po zabiegu operacyjnym, ale będzie wracał do sił. Bardzo gorąco wszystkich zapraszam i w mojej diecezji płockiej, ale wszystkich, którym bliski jest Ojciec Święty, żebyśmy się za niego modlili.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.